Gdy na dworze plucha, włączcie na to radio. Czeka na Was muzyka i piosenki o tematyce związanej z naturą, ochroną środowiska i pokojem, idealne na długie jesienne wieczory. Na całym świecie, za darmo, przez stronę internetową www.naturadio.net. Także po polsku. Wenn es draußen nass kalt wird, schaltet Naturadio ein. Hier wartet auf euch Musik und Lieder zum Thema Natur, Umweltschutz und Frieden. Perfekt für den langen herbstlichen Abend. Weltweit, kostenfrei über die Webseite www.naturadio.net.